koro kwese kwese hun tam. Kainga kwese tui, ngona ngona, koro kwese kwese hun tam. Auma hadasa kainga kwese tui, tam kwese haga, haga kwese tam kwese. Kainga kwese tui, tam kwese haga.